tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: razie.
1: Yo, też ma się kręci, kurz na bitach, zeta magnetyczna pamięta każdy przypał.

Chess, Zodiac, Ra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Dzień dobry w niedzielny poranek. Dziś imieniny obchodzą Anny, Mirosławy i Joachima. Więc jeśli macie kogoś z tych solenizantów obok siebie, to warto przesłać im serdeczny uśmiech. A my trzymamy dla Was przyjemny, lekki rytm na dobry początek dnia.

Dzień zaczyna się już naprawdę przyjemnie. Miło, że jesteście z nami o tej porze. To najlepszy znak, że poranek może iść w dobrą stronę.

moment na start dnia. Lubię takie poranki, kiedy muzyka sama układa nam myśli w spokojniejszy rytm.

To był ładny, miękki kawałek na rozgrzanie poranka. A za chwilę będziemy już przy kolejnej muzycznej odsłonie, trochę bardziej z tych, co niosą dalej dobry

To był taki poranek, w którym muzyka prowadzi nas sama, bez pośpiechu i bez zbędnych słów. A przed nami jeszcze chwila dobrego, spokojnego grania. Dokładnie na taki niedzielny

Niedzielny poranek lubi takie spokojne tempo, bez zbędnego hałasu i bez pośpiechu. Zostańcie jeszcze chwilę przy radiu, bo za moment muzyka znów zabierze nas

to jest ten rodzaj poranka, kiedy wszystko płynie trochę lżej. A za chwilę dołożymy jeszcze odrobinę słońca do tego muzycznego spaceru.

słońce dzisiaj też gra do rytmu, więc niech muzyka prowadzi nas dalej bez zatrzymywania się. Za chwilę dołożymy kolejny kawałek, który niesie

To był kawałek, który naprawdę niesie dobry nastrój. I dokładnie o to chodzi w takie niedzielne przedpołudnie. Trochę luzu, trochę słońca i muzyka, która robi swoje.

Zostajemy jeszcze na tej letniej fali, bo taki poranek lubi miękkie przejścia i dobre brzmienia, a za chwilę wróci do nas jeszcze więcej słońca w muzyce, więc zostajemy.

Jest kwadrans po 8, niedzielny poranek, trzyma się całkiem przyjemnie. W Warszawie jest dziś 19,5 stopnia, w Krakowie 17,9, więc pogoda na spokojne rozpoczęcie dnia naprawdę sprzyja. A skoro są dziś imieniny Anny, Mirosławy i Joachima, to serdeczne życzenia od całej naszej anteny miłego świętowania.

To był fragment, który ma w sobie taki cichy blask letniego poranka. Zostajemy jeszcze chwilę przy tej spokojniejszej nucie, a za moment popłyniemy dalej już z bardziej nostalgicznym oddechem.

takie poranki lubią spokojne przejścia, bez pośpiechu i bez nerwów. Zostańcie z nami, bo za chwilę muzyka poprowadzi nas dalej, dokładnie tak,

To był Klub 24 i jego Hypnotica, a my już płynnie dopisujemy kolejny rozdział tego letniego poranka. Za chwilę wskoczy coś, co jeszcze bardziej podkręci ten wakacyjny rytm, więc zostańcie z nami.

0: No i cóż, zbliżamy się do końca naszego letniego poranka, a z nami utwór Sexto Sol, Vamos.
1: Tak, tak, ten kawałek to prawdziwy rytm, nie? Chyba bardziej niesie reggae, czy mi się wydaje.
0: Reggae? Nie bardziej woła to latino, co? Czuć ten salsowy klimat.
1: Albo może po prostu dobra impreza nad morzem. Ja się czuję jak na plaży.
0: Tak, to na pewno. Idealna muzyka na letnie poranki. Aż chce się tańczyć.
1: No właśnie. Chociaż ja bym wolał spróbować skakać do rytmu, jak w reggae.
0: Nie zapomnijmy, że każdy ma swój styl. A nasze radio, synteza.pl, łączy te wszystkie brzmienia.
1: Dokładnie. A teraz oddajemy głos Sexto Sol. Słuchajcie i poczujcie ten vibe.
0: Vamos i do przodu, niech muzyka poniesie.

Ależ pięknie to płynie teraz pod głosem, dokładnie tak jak lubimy o tej porze. Zostańcie z nami, bo ten poranek ma jeszcze sporo dobrego rytmu do oddania.

Sì. To był Registers i jego Life is a Tide. A my zostajemy jeszcze na tej samej fali, tylko już z myślą o tym, co niesie dalej poranek. Jest w tym coś przyjemnie kołyszącego, kiedy muzyka robi miejsce na oddech, a potem znowu rusza bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo ten niedzielny duet dźwięków jeszcze trzyma bardzo dobrą formę.

Love Axis i Good Times. A my trzymamy się jeszcze tej lekkiej, słonecznej fali. Poranek ma dziś w sobie dokładnie tyle luzu, ile trzeba, więc płyniemy dalej bez zatrzymywania. Zostańcie z nami, bo to naprawdę dobry czas na dobrą muzykę.

To jest ten moment, kiedy muzyka sama niesie cały poranek i właściwie nie trzeba jej niczym przerywać. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo ten spokojny kurs jest naprawdę przyjemny.

0: To była niesamowita podróż, prawda? Utwór Hell House, wow, z pewnością zostaje z nami na dłużej.
1: No właśnie, takie chwile są idealne, by się zatrzymać i po prostu poczuć muzykę.
0: Tak, a po takich emocjach dobrze jeszcze chwilę posłuchać.
1: Zdecydowanie. Muzyka ma w sobie coś, co pozwala nam zrelaksować się i nabrać energii do działania.
0: Teraz wrzucamy coś nowego, coś świeżego. Registers, Live Your Life.
1: To świetny wybór, Igor. Ten utwór z pewnością zmotywuje każdego do działania.
0: Na pewno. A my zapraszamy naszych słuchaczy do dalszego odkrywania dźwięków Radia Synteza.
1: Tak jest. Słuchajcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo muzycznych niespodzianek.

chwilę płyniemy z Registers, jego Live Your Life, bo ten kawałek niesie dziś bardzo dobrą energię. Za moment pełna radiowa chwila, więc zostańcie blisko. Jeśli lubicie taki niedzielny spokój z nutą ruchu,

To był Kremówki i Koduje Marzenia, a my zostajemy jeszcze na tej ciepłej, porannej fali. Jest w tym kawałku coś bardzo ludzkiego. Trochę pracy, trochę nadziei i taki uśmiech pod nosem. Za chwilę wracamy już z Ewkotem, więc zostańcie z nami koniecznie.

Za moment F-kod, więc zostawiamy już tylko to, co najważniejsze. Niech muzyka niesie ten poranek spokojnie dalej, a my wrócimy do Was dokładnie o pełnej godzinie. Zostańcie blisko, bo za chwilę będzie nas słychać jeszcze wyraźniej.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy w EFKOCie w tę niedzielę 26 lipca. Jak dzisiaj nastroje?
2: Dzień dobry Igor. Myślę, że ci, którzy są na wakacjach, mają nastroje ekstra. A ci, którzy muszą pracować, miejmy nadzieję, że też chociaż trochę luzu.
1: No właśnie. Ale skojarzyło mi się, że imieniny obchodzą dziś Anna, Mirosława i Joachim. A wiesz, co się mówi? Że kto jest w dobrym humorze, ten nawet koty potrafi nauczyć mówić.
2: Serio? Coś ty. To ja już wolę, żeby koty po prostu miały mega charakter i nie gadały. Chcesz małą dygresję o międzynarodowych relacjach kotów?
1: Czekaj. Może lepiej o pogodzie. Jakie są plany na lato, Piotrze?
2: Tak, w Warszawie mamy dziś 19,5 stopnia, w Krakowie 17, prawie 8, a w Gdańsku 17,3. Nie za ciepło, ale w sam raz na spacer.
1: I do tego bez opadów. Idealna niedziela na relaks. Może zbierzemy się na plaży?
2: A czemu nie, Igor? Przynieś koc, ja zjem lody. Dziękujemy, że byliście z nami we EFKOCie. Słuchajcie dalej naszego radia.
1: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Do usłyszenia.

dalej płyniemy z muzyką. Dokładnie o to chodzi w takim poranku. Niech ten niedzielny rytm zostanie z nami jeszcze chwilę, a my wrócimy do Was już za

to był Ace Sparrow i Mizofonia. A my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym bardzo osobnym klimacie. Jest w tym kawałku coś, co przyciąga uwagę bez hałasu. I właśnie za to lubię takie momenty na antenie. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo dobrego grania.

Dajemy się dziś porwać muzyce. Bez pośpiechu i bez zbędnego hałasu. Jeśli coś was tu zatrzymuje, to właśnie ten poranny klimat, który dobrze płynie dalej. Zostańcie z nami, bo jeszcze sporo dobrego

To był Fearless Hearts i No Fear, a my dokładnie tak lubimy ten poranek. Bez strachu, bez pośpiechu, z muzyką, która niesie dalej. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wskakujemy w kolejny radiowy oddech. I dobrze, że jesteście z nami.

zostawiamy dziś poranek w dobrym rytmie i dajemy mu po prostu wybrzmieć. Jest w tym coś kojącego, kiedy muzyka robi swoje, a my tylko trzymamy antenę spokojnie w dłoni. Zostańcie z nami jeszcze chwilę.

I właśnie o to chodzi w takim radiowym poranku, żeby muzyka prowadziła dalej, bez szarpania i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo za chwilę będzie jeszcze więcej tego spokojnego, dobrego grania.

To był Dystopia i Jak piękny jest świat, a my zostajemy jeszcze na tej fali, która naprawdę dobrze niesie przez niedzielny poranek. Lubię takie chwile, kiedy świat na moment robi się trochę łagodniejszy. Zostańcie z nami, bo za moment jeszcze jedno mrugnięcie oka.

To był Dystopia i Jak piękny jest świat. A my jeszcze chwilę zostajemy przy tej spokojnej, jasnej stronie niedzieli. Dokładnie takie radio lubię najbardziej, kiedy muzyka robi swoje, a my tylko podajemy jej rękę. Zostańcie z nami, bo za moment znów będzie się działo.

To był Ace Sparrow i historia pewnego jachtu, a my płyniemy dalej przez ten niedzielny poranek z muzyką, która ma swój własny, spokojny kurs. Jeszcze chwilę zostajemy na tej wodzie, bez pośpiechu, bez szumu. Zostańcie z nami.

a my tylko lekko ją podtrzymujemy. Niedziela ma dziś w sobie coś miękkiego i spokojnego, więc niech to jeszcze chwilę wybrzmi. Zostańcie z nami, bo za moment kolejny

To był Registers i Live Your Life, a my zostawiamy go jeszcze na chwilę z Wami, bo niesie ten poranek naprawdę lekko. Niedziela lubi takie granie. Spokojne, czyste, bez pośpiechu. Zostańcie z nami. Za moment wracamy z kolejną muzyczną falą.

to był Dystopia i Jak piękny jest świat, a my naprawdę lubimy takie chwile, kiedy muzyka ma w sobie trochę światła. Już za moment, o pełnej godzinie, spotkamy się z Efkotem, więc zostańcie z nami blisko. Chwilę jeszcze posłuchajmy tego porannego grania.

I tak, niedziela płynie dalej, już trochę spokojniej, trochę bardziej miękko. Za chwilę zostaniemy jeszcze z jedną muzyczną historią, więc nie odchodźcie za daleko, zostańcie z nami.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć słuchacze. Witam Was w niedzielny poranek 26 lipca 2026 roku.
2: Dzień dobry. Gotowi na fajny, krótki odcinek tematyczny, czyli F-Kod. Ale najpierw, Igor, mam dla Ciebie kawał.
1: No dawaj, czekam.
2: Dlaczego owca nie lubi grać w chowanego? Bo zawsze jest na początku owcy.
1: Bez sensu. Ale w sumie naiwne i zabawne. Oczywiście, wygrana jest pewna, gdy grasz w owce.
2: Dokładnie. Ale powiedz mi, co myślisz o lipcu?
1: Lipiec to wspaniały miesiąc. Jest ciepło, wakacje i można korzystać z pięknej pogody.
2: A imieniny dzisiaj obchodzą Anna, Mirosława i Joachim. Mówi się, że w lipcu każdy ma dobry humor.
1: Serio? Ja też tak uważam. A skoro o pogodzie mowa, to jak to wygląda?
2: W Warszawie mamy 21,8, w Krakowie 21,6, a w Gdańsku 18,5.
1: Wow, a wiatr przyjemny, a deszczu brak. Idealny dzień na wycieczki.
2: Dokładnie. A my dziękujemy, że byliście z nami we F-Kocie.
1: Tak jest, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube Radia Synteza.
2: Do usłyszenia, słuchajcie dalej, a teraz czas na muzykę.

kompilator i robot już grają dla nas, a ten numer ma w sobie taki przyjemny, mechaniczny puls. Niedziela na chwilę łapie własny rytm, trochę spokojniejszy, trochę bardziej pod skórę. Zostańcie z nami

To był kompilator i robot, a my zostawiamy w uszach jeszcze ten ostatni metaliczny puls. Za chwilę podamy Wam dalej coś, co dobrze niesie taki niedzielny ranek z odrobiną energii i bez pośpiechu. Zostańcie z nami.

po co ci strach, kiedy poranek potrafi jeszcze spokojnie poprowadzić nas dalej? Tu jest dobry moment, żeby wziąć głębszy oddech i po prostu dać się nieść muzyce. Zostańcie z nami.

Był standard i po co ci strach, a za chwilę Registers i Live Your Life, więc zostajemy w tym dobrym, napędzającym rytmie. Zostańcie z nami.

Registers i Live Your Life płyną teraz równo, bez zadyszki, dokładnie tak, jak lubi taki niedzielny poranek. My tylko trzymamy rytm i dajemy muzyce wybrzmieć. Zostańcie z nami.

Słuchamy teraz Ewy Orfe i numeru Maneki. A ten klimat ma w sobie coś bardzo filmowego. Poranek powoli przechodzi w dalszą część dnia, więc zostawiamy Wam muzykę, która dobrze niesie ten moment. Zostańcie z nami.

To był Ewa Orfe i Manekin, a my domykamy ten moment tak jak lubi radio, miękko i bez pośpiechu. Za chwilę wrócimy z kolejnym numerem, który pociągnie ten niedzielny poranek dalej. Zostańcie z nami.

takim czasie dobrze czasem zerknąć w kalendarium. 26 lipca 1950 roku w czasie wojny koreańskiej doszło do tragedii na moście koło Nogin-ri. To przypomina, jak mocno historia potrafi zostawiać ślad na zwykłym dniu. A u nas teraz zostaje muzyka. I za to właśnie

to był standard i po co ci strach? My zaraz dołożymy kolejny kawałek do tego poranka, a teraz zostawiamy wam tę chwilę jeszcze przez moment.

To był Haza 256 i Refuse to Be. A my zostawiamy Wam jeszcze tę energię na końcówkę poranka. Za chwilę wrócimy z kolejnym numerem i dalej poprowadzimy ten niedzielny rytm. Zostańcie z nami.

To był Klub 24 i UFO. A my zostawiamy Wam jeszcze to wrażenie lekkiego lotu nad porankiem. Za moment dociągniemy ten niedzielny klimat dalej, już z kolejnym numerem. Zostańcie z nami.

To był Ace Sparrow i w świecie filtrów, a my dorzucamy Wam jeszcze odrobinę dobrego, niedzielnego spokoju. Przy okazji serdeczne życzenia dla Anny, Mirosławy i Joachima, bo dziś właśnie ich imieniny. Zostańcie z nami.

między jednym dźwiękiem a drugim jest czas na mały oddech. I właśnie z takiego oddechu teraz korzystamy. Zostańcie z nami, bo za chwilę

To był Haza 256 i The Space Between Us, a my zostawiamy Wam jeszcze tę przestrzeń między dźwiękami na spokojny poranek. Za moment wrócimy z kolejnym wejściem i będziemy już bliżej pełnej godziny.

To był Esparrow i A Ty Mnie Widzisz, a teraz łapiemy już ten świeży, poranny puls anteny. Słuchamy Wild Tech i Cut the Rope, a po F-kocie wrócimy do Was z kolejną porcją muzyki. Zostańcie z nami.

niedzielny poranek. Wszystko układa się w piękną, kosmiczną linię dźwięku. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z Efkotem i kolejną porcją radiowej energii.

0: Słuchacie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, słuchacze Radia Synteza. Witamy serdecznie w niedzielny poranek.
2: Cześć, cześć, a z tej strony Piotr Fonia w studiu z Igorem Gadułą. Jak się macie o tej 10:47?
1: A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Anna, Mirosława i Joachim?
2: Imieniny powiadasz? To może ja dzisiaj powiem Suchara. Dlaczego Anna nigdy nie nosiła skarpetek?
1: Nie wiem czemu.
2: Bo zawsze chodziła na palcach. No, bo się bała, że zgubi.
1: Dobry. No a jak już o roślinach mowa, to zaczyna się lato, więc pora na grilla.
2: Serio? Już tak ciepło? Słyszałem, że w Warszawie mamy 23,8 stopnia.
1: Tak, w Krakowie nawet trochę cieplej, 24,6 stopnia.
2: A w Gdańsku to tylko 19, ale tam wiatr nie mały. Zawsze było tak, nie?
1: Zgadza się. Latem weź parasol albo wiatraczek, piwko i jedź w plener.
2: Dokładnie. Dziękujemy Wam za wspólny F-kod. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału YouTube.
1: Do usłyszenia. A teraz czas na trochę muzyki.

To był Mechanika i Rozpędzam się. A my dokładnie tak, lubimy ten moment, kiedy wszystko nabiera tempa. Za chwilę wybrzmi dla nas Po co ci strach, czyli trochę odwagi w dobrym radiowym wydaniu. Zostańcie z nami.

To był standard i Po co ci strach, a przed nami jeszcze chwila tego radiowego rozpędu. Za moment dołożymy wam daleką falę i poranek, więc zostańcie

To był Daleka Fala i Poranek. Dokładnie tak miękko, jak lubi niedzielny ranek. A teraz już płyniemy dalej z Dama Flisak, więc zostańcie z nami na tej dobrej fali.

To był Daleka Fala i Poranek. A my zostajemy jeszcze chwilę na tej spokojnej, niedzielnej fali. Za moment wjedzie do Was Brzdęk Nadbrzeża i Dama w Lisach, więc zostańcie z nami.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

To był Winylowe Ziomki i Tapczan, taki miękki przystanek na środku niedzieli. A my już zaraz wrócimy z czerwonym jabłuszkiem, więc zostańcie z nami.

To był Standard i Czerwone Jabłuszko. A my zostajemy jeszcze chwilę w tym ludowym, żywym nastroju. Za moment popłynie dla Was Todo en Paz. Trochę słońca,

Miło, że jesteś się z nami w tę niedzielę, kiedy wszystko płynie trochę wolniej i jakoś lżej. W takim południowym tempie najłatwiej złapać oddech, spojrzeć przez okno i po prostu dać się ponieść muzyce. Zostańcie jeszcze chwilę, bo to właśnie ten moment, w którym radio najlepiej smakuje, bez pośpiechu.

To był spa i Todo en Paz. Piękny, spokojny oddech tej niedzieli. A zaraz po nim popłyną dalekiej fali tamte dni. Więc zostańcie jeszcze z nami.

Był daleka fala i tamte dni, taki spokojny przystanek w niedzielne przedpołudnie. A za chwilę popłynie do Was kto wie gdzie, więc zostańcie z nami jeszcze chwilę.

c'è storia gra. Londor, Kubrick, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze. Bydło

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. A ja dorzucę wam jeszcze jedną myśl na ten niedzielny poranek. Dziś mija rocznica śmierci Franciszka Hutena Czapskiego, polskiego ziemianina i samorządowca. Więc niech to będzie chwilka spokojnej refleksji. A za moment popłynie Niech będzie. Dokładnie w rytmie, który lubimy najbardziej.

leniwe poranki i niech będzie, a my chyba właśnie trafiliśmy w ten moment, kiedy wszystko układa się trochę łagodnie. Zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę zrobi się naprawdę przyjemnie i pomarańczowo.

Leniwe poranki i niech będzie, a przed nami jeszcze chwila muzycznej, krętej ścieżki. Po tym wszystkim wskakujemy w kremówki i lubię. Więc jeśli macie ochotę, zostańcie z nami do końca tego niedzielnego odcinka.

kończymy właśnie z kremówki i lubię. To był bardzo miękki, pogodny fragment tej niedzieli. Imieniny obchodzą dziś Anny, Mirosławy i Joachima. Więc ściskamy Was serdecznie i życzymy wszystkiego dobrego. A za chwilę popłynie daleka fala i poranek. Więc zostańcie z nami jeszcze chwilę.

0: Piotrze, zauważyłeś, jak dzisiaj światło rano wchodzi przez okno? Tak pięknie rozświetla wszystko.
1: No jasne, Igor. Jakby wszystko się budziło, aż chciałoby się wytańczyć w słońcu.
0: Dokładnie. Takie chwile przypominają, że każdy dzień jest szansą na coś nowego.
1: Tylko żeby nie było tak, że czasem ta szansa wypada nam jak kubek z kawą.
0: No właśnie. Chociaż kawa na pewno poprawiłaby nastrój.
1: I smak. A swoją drogą, czy to nie cudowne, że po poranku przychodzi czas na relaks?
0: Tak. Warto na chwilę zatrzymać się i delektować chwilą.
1: A dla tych, którzy jeszcze śpią, mamy chwilę radości w muzyce.
0: O właśnie, pamiętajcie, że dziś około 12 czeka F-Kot, będzie się działo.
1: A teraz, kochani, oddajemy Was w ręce najpiękniejszych dźwięków.

To był Daleka Fala i Poranek, a my zostajemy jeszcze chwilę w tej łagodnej, niedzielnej przestrzeni. Za moment zagra Todo en Paz, więc będzie trochę więcej oddechu, trochę więcej światła i trochę mniej pośpiechu. I dobrze, bo do Efkotu coraz bliżej, więc trzymajcie się z nami.

miło, że jesteście z nami w tej spokojniejszej chwili. Dziś przypominamy sobie Andreję Fortunato, włoskiego piłkarza, urodzonego właśnie 26 lipca 1971 roku. A my wracamy do muzyki i zostajemy w tym miękkim, niedzielnym nastroju.

To był Spa i Todo en Paz, a zaraz potem wpłynie Zonder i Desiderata Hermana. Lubię takie momenty, kiedy wszystko na antenie robi się miękkie i spokojne, jakby niedziela sama siadała nam obok. Zostańcie z nami, bo o 12:00 wjeżdża FK.

На антенне пунет teraz łagodne, niedzielne brzmienie. Zostańcie z nami, bo za chwilę jeszcze trochę muzyki i rozmowy. A o pełnej godzinie padnie nasz F-kod.

To był Zonder i Desiderata Hermana. Piękny, spokojny kawałek na niedzielne przedpołudnie. A za chwilę brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie, więc zostajemy w tym lekkim, zamyślonym nastroju. I dobrze, bo o pełnej godzinie spotkamy się jeszcze z F-Kotem.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie, a za chwilę Leniwe poranki i Niech będzie. Takie utwory dobrze robią na niedzielny poranek, kiedy wszystko może trochę zwolnić. Zostańcie z nami, bo o pełnej godzinie wracamy z Ewkotem.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. A teraz kończy się już Leniwe poranki i Niech będzie. W Warszawie mamy dziś ciepły, suchy poranek, około 25 stopni i lekkie powietrze, więc można ten dzień naprawdę dobrze zacząć. Zostańcie z nami, bo za chwilę Efkot, a potem wracamy do muzyki.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry słuchacze, witamy w naszej audycji F-Kod, która ma miejsce w niedzielę 26 lipca.
2: Cześć wszystkim, słoneczna niedziela, samograj.
1: A więc mam dla was dowcip. Dlaczego komputer nigdy nie był na randce?
2: Czekaj. Nie wiem czemu.
1: Bo bał się wirusów.
2: Dobry. Na wirusy to nie ma lekarstwa, ale na miłość. Wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Anny, Mirosławy i Joachim?
1: No właśnie. Właściwie to bardzo ładne imiona. Znasz jakąś ciekawą anegdotę o Anach?
2: Zawsze były niezwykłe. A Joachim? Ciekawe. Może jest jakiś głośny Joachim?
1: Możliwe. Najważniejsze, żeby znajdować radość w każdych imieninach. A propos radości, mamy piękną pogodę.
2: Dokładnie. W Warszawie temperatura wynosi 25 stopni 4. Lekki wietrzyk.
1: A Kraków to 26 stopni 4. Prawdziwe lato.
2: Gdańsk z kolei tylko 20 stopni 5, ale myślę, że też jest przyjemnie.
1: Może nad morze warto się wybrać. Pamiętajcie, żeby się nie dusić w upale.
2: Dobrze powiedziane, Igor. Widzimy się ponownie w naszym F-Kod, a może usłyszymy.
1: Dziękujemy, że dziś z nami byliście. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału YouTube Radia Synteza.
2: A teraz zapraszamy do dalszego słuchania naszej muzyki.

To był standard i tryb samolotowy, a teraz przed nami winylowe ziomki i pomarańcze. Po F-kocie dobrze wpadnie nam odrobina lżejszego rytmu. Zostańcie z nami, zaraz wracamy do muzyki.

winylowe ziomki i pomarańcze. Jeśli dobrze liczycie czas, to za chwilę zostaniemy jeszcze chwilę z muzyką, a potem wrócimy już w spokojniejszym rytmie dnia. Zostańcie przy nas.

To był Szlakiem Gwiazd i Życie to chwila, a za chwilę Deszczowe ulice i Credo. Taki spokojny, trochę bardziej zadumany środek dnia dobrze niesie się dziś na antenie. Zostańcie z nami, bo muzyka jeszcze chwilę nas poprowadzi.

desiderata Hermana. Takie spokojniejsze brzmienie dobrze układa niedzielne popołudnie, kiedy wszystko może płynąć trochę wolniej. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę. Radiosynteza.pl gra dalej dla Was.

Miło, że jesteście z nami w tej niedzielnej chwili. W tle płynie teraz spokojna, refleksyjna muzyka, więc po prostu dajmy jej jeszcze trochę miejsca. Zostańcie blisko Radia Synteza, bo zaraz wrócimy z kolejnym wejściem.

to był Zonder i Desiderata Hermana. A zaraz potem zostaniemy z Karma dla Kota i Zostań trochę ciepła, trochę bliskości. Dokładnie na taki niedzielny moment. Zostańcie z nami, bo ta muzyka naprawdę ładnie prowadzi wieczór.

To był Karma dla kota i Zostań. A zaraz po nim usłyszycie Leniwe poranki i Niech będzie. Dokładnie taki miękki, pogodny oddech dobrze pasuje do tej pory. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo niedziela lubi takie spokojne przejścia.

Hellig, czeski psychiatra, antropolog i przyrodnik. Zostajemy jeszcze chwilę przy spokojnym nastroju, a za moment wrócimy z kolejnym muzycznym oddechem.

Pogoda w niedzielne południe nie musi niczego przyspieszać, więc pozwólmy muzyce wybrzmieć do końca. Cieszę się, że jesteście z nami, bo takie spokojne chwile mają w sobie coś bardzo dobrego. Za moment wrócimy z kolejnym wejściem, już w tym samym miękkim nastroju.

Zonder i Desiderata Hermana, a po nim zostajemy jeszcze z Brzdęk Nadbrzeża i Damą Flisak. Lekko, jazzowo i z takim miękkim ruchem, który dobrze pasuje do niedzielnego przedpołudnia. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym krótkim wejściem.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak. A dalej popłynie Kremówki i Lubię. I bardzo dobrze, bo ten niedzielny rytm lubi właśnie takie lekkie, pogodniejsze nuty. Zostańcie z nami, a my za chwilę wrócimy już po kolejną muzyczną chwilę.

To był Kremówki i Lubię. W Warszawie jest dziś całkiem letnio. 26,7 stopnia. Sucho, z lekkim wiatrem i przyjemnie spokojnym powietrzem. Więc to dobry moment, żeby po prostu posłuchać. A za chwilę usłyszycie winylowe ziomki i pomarańcze. Zostawcie nam jeszcze chwilę.

zostajemy przy letnim klimacie, a po nich wejdą deszczowe ulice i Credo. Trochę spokojniej, trochę bardziej nocno, ale nadal z tym radiowym płynięciem. Zostańcie z nami, bo niedługo znów się odezwiemy.

To był winylowe ziomki i pomarańcze. A jeśli lubicie takie historyczne drobiazgi, to właśnie dziś, w roku 1957, prezydent Gwatemali, Carlos Castillo Armas, został zastrzelony przez członka swojej ochrony. My zostajemy przy radiowym spokoju i zaraz wracamy z kolejną porcją muzyki.

To był Deszczowe ulice i Credo, a po chwili usłyszycie Daleką falę i Tamte dni. Piękny, lekko nostalgiczny oddech na niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami, bo tu muzyka płynie dalej bardzo łagodnie.

To był Daleka Fala i Tamte Dni. Za chwilę, jeszcze chwilę zostaniemy w tym spokojnym, niedzielnym nastroju. A gdy wybije pełna godzina, wjedzie nasz Efkot. Zostańcie z nami, nie odchodźcie daleko.

Dziś imieniny obchodzą Anny, Mirosławy i Joachima. Więc jeśli macie kogoś bliskiego o tych imionach, koniecznie złóżcie mu albo jej ciepłe życzenia. My za moment będziemy już w kolejnym muzycznym odcinku dnia, a niedługo także nasz F-Kod o pełnej godzinie. Zostańcie z nami. Radio Synteza gra dalej.

to był Ace Sparrow i O Tobie. A po F-kocie usłyszycie Na czas i znak. Taki spokojny, nocny oddech na dalszą część niedzieli. Zostańcie z nami, zaraz wracamy po krótkiej przerwie i pełnej godzinie.

W Warszawie jest dziś ciepło i sucho, bo termometry pokazują 26,7 stopnia, a deszczu brak. Do tego lekki wiatr i całkiem rześkie powietrze, takie niedzielne, które samo prosi się o spokojniejszą muzykę. A o pełnej 13 czeka nas Epcot, więc zostańcie z nami, bo zaraz zrobi się

to był na czas i znak. A po chwili, już po granicy utworu, usłyszycie polifonię i sygnał nocy. Trochę tajemniczy, trochę hipnotyczny, bardzo na tę niedzielę. Zostańcie z nami, bo o pełnej 13:00 wjedzie Efkon.

Miło, że jesteście z nami w tę niedzielę. W tle płynie teraz polifonia i sygnał nocy, a za chwilę zbliżymy się do naszego Epcotu o pełnej 13. Zostańcie blisko, bo to jest ten moment, kiedy radio robi się naprawdę nastrojowe.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Polifonia i Sygnał Nocy. Za chwilę usłyszycie Ewę Orfę i jeszcze jeden obrót. I to będzie już taki ostatni muzyczny zakręt przed pełną godziną. A o 13:00 wjedzie nasz F-kot, więc zostańcie z nami.

To był Polifonia i Sygnał Nocy, a za chwilę usłyszycie Ewę Orfę i Jeszcze jeden obrót. A potem będziemy już bardzo blisko pełnej godziny i naszego F-kotu. Zostańcie z nami, bo niedzielne popołudnie lubi takie spokojne zakręty.

0: audio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć kochani. Witamy Was w Radia Synteza w tą słoneczną niedzielę 26 lipca.
2: Hej, hej! To już czas na fajny, krótki odcinek tematyczny, czyli F-Kod. Co słychać, Igor?
1: A wiesz, że dziś imieniny obchodzą Anna, Mirosława i Joachim? Ale mamy też ciekawy dowcip.
2: Serio? To dawaj. Jaki?
1: Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno? Bo ma dużo wentylatorów.
2: Haha, to było dobre. Komputer to jednak mistrz komfortu. A co powiesz na letnie wspominki?
1: Letnie wspominki? A to w jakim sensie?
2: No wiesz, jak to jest. Lato, wakacje, przygody na świeżym powietrzu.
1: Czyli grilla z przyjaciółmi, kąpiele w jeziorze i długie wieczory przy ognisku. Piękne czasy.
2: O tak, a jedzenie z grilla smakuje najlepiej. A wiesz, że w Warszawie dziś mamy 26 stopni?
1: Tak, w Krakowie jeszcze cieplej, bo 26,8. Ale Gdańsk to już inna historia.
2: Zgadza się. Tam tylko 21 stopni. Ale zawsze można się schłodzić.
1: Dokładnie. Słuchajcie, dziękujemy za spędzenie z nami tego krótkiego F-Kota.
2: Nie zapomnijcie subskrybować nas na YouTube. Bądźcie z nami dalej.
1: A teraz czas na muzykę. Do usłyszenia.
2: Trzymajcie się. Radio.

To był Ace Sparrow i Maska. A my już za chwilę domkniemy ten niedzielny blok i zostawimy Wam leniwe poranki z Niech Będzie. Zostańcie z nami, bo po F-kocie wracamy spokojniej, ale nadal bardzo radiowo.

to był Leniwe Poranki i Niech Będzie. A my już zostawiamy Wam Karmę dla Kota i Zostań, niech ten niedzielny blok płynie sobie spokojnie dalej. Zostań.

Miło, że jesteście z nami. To jest ten spokojny, niedzielny moment, kiedy radio oddycha trochę wolniej, a muzyka sama prowadzi nas dalej. Zostańcie blisko i piszcie do nas na czacie.

To był Karma dla kota i zostań. A po tej chwili ciszej wchodzimy dalej z Zonderem i Desideratą Ermana. Spokojnie, bez pośpiechu, dokładnie tak, jak lubi ta niedziela.

to był Zonder i Desiderata Hermana. A po tej chwili zostaje nam jeszcze Leniwe Poranki z Niech Będzie, miękko, spokojnie i dokładnie w rytmie tej niedzieli. Zostańcie z nami.

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie, a my zostajemy jeszcze na chwilę z tym spokojnym, niedzielnym rytmem i dokładamy Wam dalej Sondera z Desideratą Hermana.

Zonder i Desiderata Hermana, a my już dokładamy Wam Karmę dla kota z Zostań. I tak właśnie brzmi ta niedziela, spokojnie, miękko i trochę w półmroku. Zostańcie z nami.

jest dokładnie ten moment, kiedy muzyka niesie wszystko sama, a my tylko cicho dotrzymujemy jej kroku. Miło, że jesteście z nami w tę niedzielę. Zostańcie jeszcze chwilę, bo radio lubi takie spokojne spotkania.

To był Karma dla kota i Zostań, a po tej chwili od razu dokładamy Leniwe poranki z Niech będzie spokojnie, miękko i dokładnie tak, jak lubi niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie. A my już dokładamy Wam dalej Sondera z Desideratą Ermana. I to jest właśnie ten moment, kiedy niedziela robi się jeszcze spokojniejsza. Zostańcie.

Czasem niedziela najlepiej brzmi właśnie tak. Bez pośpiechu, z muzyką, która niesie się gdzieś obok codziennych myśli. Jeśli jesteście z nami, to dziękujemy za to spokojne towarzystwo. I zostańcie jeszcze chwilę.

To był Zonder i Desiderata Hermana. A po tej końcówce zostaje nam jeszcze trochę tej niedzielnej ciszy z muzyką w tle. Dokładnie takiej, jaką lubimy najbardziej. Zostańcie z nami.

na antenie nadal płynie z nami ta sama spokojna fala. I właśnie o to chodzi w niedzielne popołudnie. Za chwilę muzyka poprowadzi nas dalej, już bez pośpiechu, więc zostańcie z nami jeszcze przez moment.

Karma dla kota i zostań. A teraz już dokładamy leniwe poranki z niech będzie spokojnie, miękko i dokładnie w takim tempie, w jakim lubi się toczące popołudnie. Zostańcie z nami.

to były leniwe poranki i niech będzie, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym miękkim, niedzielnym nastroju, dokładnie tak, jak lubi radio o tej porze. Zostańcie z nami.

był Ace Sparrow i jej wzrok. A teraz zostajemy jeszcze chwilę przy tym miękkim, niedzielnym brzmieniu, dokładnie takim, które dobrze niesie popołudnie, aż do kolejnej muzycznej chwili. Zostańcie z nami.

to był Ace Sparrow i jej wzrok. A przed nami jeszcze trochę spokojnego grania, które pięknie prowadzi nas przez to niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.

To był Zonder i Desiderata Hermana. A my za chwilę zrobimy miejsce na Epcot. Więc zostańcie jeszcze z nami przez ten ostatni kawałek muzycznego oddechu.

To był Ace Sparrow i Na chwilę. A my zostajemy jeszcze przy tym lekkim, letnim brzmieniu. Dokładnie na tyle, żeby łagodnie dojść do F-kotu o pełnej godzinie.

0: że dotkniesz.
1: Miło, że jesteście z nami w to niedzielne popołudnie. Takie spokojne granie dobrze robi na głowę. A przed nami jeszcze EFKOT o pełnej godzinie, więc zostańcie koniecznie do końca tej muzycznej chwili.

to był Karma dla kota i Zostań. A teraz już tylko ten miękki, niedzielny oddech przed pełną godziną. Zostańcie z nami, bo za chwilę wracamy z F-Kotem.

Miło, że jesteście z nami. Niedziela płynie dziś spokojnie, a o pełnej godzinie zatrzymamy się na EFKOT. Więc zostańcie jeszcze chwilę przy tym muzycznym oddechu.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Niedzielne popołudnie, 26 lipca 2026 roku, a my witamy w EFKOCie.
2: Dzień dobry Igor i dzień dobry słuchacze. Powiedz mi, czy wiesz, że imieniny obchodzą dziś Anna, Mirosława i Joachim?
1: Oczywiście, ale czy wiesz, co mówi Ania i Mirosława do Joachima, gdy się spotykają? Tak, tak, dajcie mi coś do picia, moja imieninowa porcja.
2: Ha, ha, niezły żart. Zawsze lepiej być przygotowanym na takie spotkania, prawda?
1: Zdecydowanie. A skoro jesteśmy przy spotkaniach, to wiesz, że w XIX wieku urodzili się i Mike Davis, amerykański koszykarz?
2: To świetna ciekawostka. Akurat teraz mamy letnie igrzyska, więc temat sportu w powietrzu.
1: Dokładnie. A jak się sprawy mają z pogodą? W Warszawie mamy 28 stopni.
2: Tak, a w Krakowie to 27,8, a w Gdańsku trochę chłodniej, tylko 22,9. Może to jakieś nadmorskie wiatry?
1: Chyba tak. Jak widać, lato w pełni, czas na plażowanie i odpoczynek.
2: Dokładnie. Dzięki, że spędziliście z nami chwilę we EFKOCie.
1: Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTube, Radio Synteza.
2: A teraz zostawiamy Was z muzyką. Do usłyszenia. Radio Synteza.

Cieszę się, że jesteście z nami w ten niedzielny czas. Zostańcie jeszcze chwilę przy Radiu Synteza, bo ta muzyka ma dziś wyjątkowo miękkie.

był Ace Sparrow i o tobie, a po tej chwili zostaje nam już tylko piękny radiowy oddech i za moment wrócimy z kolejnym kawałkiem, który dobrze niesie ten niedzielny klimat.

To był Ace Sparrow i O Tobie. A teraz kończymy właśnie z Radiem Synteza, więc zostańcie jeszcze chwilę przy tej muzyce, a my zaraz wrócimy z kolejnym spokojnym radiowym oddechem.

To był A Sparrow i Radio Synteza. Zostańcie z nami jeszcze przez chwilę, bo za moment muzyka wejdzie w trochę bardziej tajemniczy wieczorny cień.

0: Ta niedziela ma dziś w sobie trochę tajemnicy, więc zostańcie jeszcze chwilę z tą muzyką. Za moment wrócimy z kolejnym radiowym oddechem, spokojnie i bez pośpiechu.
1: Choć

To był Ace Farrow i jej wzrok. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ta muzyka ładnie domyka nam niedzielne popołudnie i prowadzi kolejny, bardziej świetlisty fragment anteny.

Ej, Sparrow i w świecie filtrów. Zostańcie z nami, bo ta linia pięknie domyka dzisiejszy lekko zamyślony klimat i za moment popłyniemy dalej z czymś jeszcze bardziej miękkim.

To był Ace Sparrow i Na chwilę. Zostańcie jeszcze z nami, bo to ładny, spokojny moment na antenie, a zaraz popłyniemy dalej z muzyką, która dobrze niesie ten niedzielny wieczór.

Miło, że jesteście. Ta muzyka ma w sobie coś z ciepłego spojrzenia przez okno, kiedy niedziela powoli robi się bardziej miękka. Zostańcie jeszcze chwilę z nami.

odejdzie. Zostańcie jeszcze chwilę, bo to jeden z tych utworów, które zostawiają po sobie spokojny ślad i dobrze prowadzą nas dalej przez niedzielne popołudnie.

to był Ace Sparrow i Radiosynteza. I to taki kawałek, który brzmi jak dobrze znany znak na mapie. Kiedy wraca, od razu wiadomo, że jesteśmy u siebie.

wcale. To był Ace Sparrow i Maska. I znów mamy ten jego charakterystyczny, trochę tajemniczy oddech, który zostaje z nami jeszcze na chwilę po ostatnim dźwięku.

To był Ace Sparrow i jej wzrok. I zostajemy jeszcze przy tym spojrzeniu na moment dłużej, bo takie piosenki lubią wybrzmieć do końca, zanim oddamy pałeczkę dalej.

ma w sobie taki letni oddech, kiedy wszystko płynie trochę wolniej, a muzyka robi za najlepsze tło do popołudnia. Miło, że jesteście z nami właśnie teraz.

To był Ace Sparrow i Wakacyjny Romans. Niech to będzie ten moment, w którym letnie popołudnie jeszcze przez chwilę oddycha muzyką, zanim ruszymy dalej.

To był Ace Sparrow i historia pewnego jachtu. A skoro dziś w kalendarium mignął nam Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, to niedziela też ma swój mały historyczny cień i całkiem dobrze pasuje do takiej opowieści.

0: Cześć Piotrze, jak tam niedzielne popołudnie? Wiesz, ostatnio myślałem o tym, jak muzyka potrafi przenieść nas w inne miejsca.
1: Cześć Igor, no właśnie. Włączasz ulubioną piosenkę i nagle czujesz się jak na plaży, z wiatrem we włosach.
0: Dokładnie. Muzyka ma tę niezwykłą moc, może zagościć w naszych wspomnieniach, tworzyć obrazki i emocje.
1: Racja. Pamiętam, jak podczas wakacji słuchałem jednego utworu, a do dziś czuję ten zapach morskiej soli.
0: To takie piękne. Każda nuta to jak kropla deszczu, która zamienia zwykły dzień w coś wyjątkowego.
1: A najlepsze jest to, że nie trzeba zatankować, by wyruszyć w taką podróż. Wystarczy tylko play.
0: Dokładnie, a czasem wystarczy jeden utwór, by poczuć się na drugim końcu świata.
1: Już nie mogę się doczekać, by wspólnie posłuchać czegoś nowego. Co mamy na tapecie, Igor?
0: Teraz puścimy piękną kompozycję. A więc przenieśmy się na chwilę z muzyką. To jest Dancing in the Moonlight.
1: Lecimy. Toż to wspaniały utwór na dzisiejsze popołudnie.

To był Ace Sparrow i O Tobie. I zostawiamy sobie po tym jeszcze odrobinę ciszy w tle, zanim zaraz ruszymy dalej z kolejną muzyczną opowieścią.

To był Ace Perol i Radiosynteza. A skoro F-Kot już czeka o 15, to dokładnie tam zaraz skręcimy z anteną. Równo i bez pośpiechu.

To był Ace Parole i O Tobie. Za chwilę wrócimy już z kolejną historią, a o pełnej godzinie czeka nas Efkot, więc zostańcie z nami.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze, już niedziela, 26 lipca 2026 roku. Mamy godzinę 14:46.
2: Cześć Igor, tak, cudowna niedziela, zaczynamy nasz F-kod.
1: Zgadza się. Ciekawostka na dziś. Imieniny obchodzą dziś Anna, Mirosława i Joachim. Z tej okazji, Piotrze, mam dla ciebie dowcip.
2: Dawaj, jestem gotowy.
1: Dlaczego Anna nie chciała grać w chowanego?
2: Nie wiem czemu.
1: Bo zawsze ją odnajdywali.
2: Ojeju, klasyk. Ale masz szczęście, że w chowanego nie grałem w zeszłym roku.
1: A propos gier. Zbliża się lato, więc wiesz. Czy kiedykolwiek grałeś w piłkę na plaży?
2: Tak, to niesamowita zabawa. Zawsze kończy się bitwą na piłki wodne. A ty?
1: Ja wolę bierki na plaży, spokój, cisza. Idealne na relaks.
2: Czasem i takie rozrywki są potrzebne. A co z pogodą na dziś?
1: Zaraz sprawdzę. W Warszawie i Krakowie mamy 28 stopni. Co za upał.
2: A w Gdańsku trochę chłodniej. 22 stopnie. Czyżby nad morzem była lepsza bryza?
1: Zgadza się. Wiatr delikatny, wilgotność też wysoka. Idealna do odpoczynku.
2: Super. Dziękujemy, że byliście z nami w tym F-kocie.
1: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube.
2: I zostańcie z nami na antenie, bo wkrótce więcej muzyki.

Kończymy właśnie okno na świat, a przed nami jeszcze chwilę pogra dla nas w świecie filtrów. Po tej muzycznej ramce wrócimy do Was z kolejną porcją radia, już spokojnie i bez pośpiechu.

To był Ace Sparrow i Maska. A teraz zostajemy jeszcze przy muzyce, która niesie nas dalej przez to niedzielne popołudnie.

Ace Sparrow i Radiosynteza. A teraz łapiemy jeszcze jedną muzyczną falę i płyniemy dalej razem z radiem.

Ciepłe popołudnie z Radiem Synteza trwa dalej, a my płyniemy razem z muzyką jeszcze przez kilka chwil. Miło, że jesteście z nami.

Ray Sparrow i Wakacyjny romans, a po tej melodii wrócimy jeszcze z jedną porcją letniego grania, zanim wieczór zacznie zwalniać tempo.

Kończymy właśnie wakacyjny romans, a zaraz dołączy do nas historia pewnego jachtu. Zostańcie jeszcze chwilę, bo letnia opowieść płynie dalej.

a Sparą i jej wzrok. A skoro jesteśmy razem przy tym niedzielnym popołudniu, to za chwilę wzniosę z Wami symboliczny toast spokojnie, muzycznie i z uśmiechem.

To był Ace Perol i Toast. A my zostawiamy Wam jeszcze trochę muzycznego ciepła na to popołudnie w rytmie Radia Synteza.

To był Ace Sparrow i Radio Synteza. A my zostajemy jeszcze na chwilę w tym popołudniowym, pogodnym rytmie. Miło, że jesteście z nami.

kończymy właśnie Radio Synteza, a skoro to niedzielne popołudnie niesie taki pogodny, lekki flow, zostawiam Wam jeszcze jedną

Ej Sparrow i Goście z morza. A teraz niech ten morski wiatr jeszcze chwilę poniesie nas dalej, zanim rozbłysną kolejne fale muzyki.

To był Ace Sparrow i historia pewnego jachtu. A my płyniemy dalej, już z myślą o kolejnym muzycznym oddechu tego niedzielnego popołudnia.

Miło, że jesteście z nami w to niedzielne popołudnie. Wakacyjny romans jeszcze gra w tle, a my spokojnie płyniemy dalej. Z muzyką, która lubi takie ciepłe

To był Ace Sparrow i Wakacyjny romans. A my zostajemy jeszcze przez moment w tym letnim nastroju, zanim muzyka poprowadzi nas dalej.

wpatrywać się w ciebie. Miło, że jesteście z nami. O tobie płynie jeszcze miękko pod głosem, a my zostajemy w tym spokojnym, niedzielnym tempie.

to był Ace Sparrow i O Tobie. A my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym ciepłym, niedzielnym nastroju, zanim przejdziemy dalej.

To był Ace Sparrow i Na chwilę. A my za moment zrobimy sobie jeszcze jeden spokojny, muzyczny zakręt, zanim o pełnej godzinie wskoczy F-Kot.

to był Ace, Sparrow i Na chwilę, a za moment wrócimy już z radiowym dźwiękiem, który dobrze znacie i z pewnym małym punktem dnia, na który warto czekać.

Ace Sparrow i Toast, a my za chwilę wracamy już z Epcotem, więc zostańcie z nami przez ten ostatni moment przed pełną godziną.

czasem wystarczy chwila, żeby wszystko zwolniło i zrobiło się lżej. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze EFKOT i to będzie dobry radiowy

0: sterowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie, drodzy słuchacze. To niedzielne popołudnie 26 lipca 2026 roku.
2: Hej Igor, a jak tam, co słychać? Gotowi na nasz krótki odcinek tematyczny? F-kot, jak to się ładnie mówi.
1: Zdecydowanie. Zanim jednak przejdziemy do sedna, mam pewien dowcip. Czekaj. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: No nie wiem czemu.
1: Bo zawsze ma swoje okna.
2: Dobre. A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Anny, Mirosławy i Joachim? Przydałoby się im złożyć życzenia.
1: Zgadzam się. Zostańmy na chwilę przy tym temacie. Co sądzisz o imieninach? Lubisz je?
2: Ja lubię. To taki mały powód do świętowania. A propozycje prezentów? Ciekawie, co?
1: Tak, ale często wystarczy dobre słowo i wspólne chwile. No dobrze, a teraz pogoda.
2: Dokładnie. Dzisiaj w Warszawie jest cieplutko. 28 stopni. Wiatr wieje z południa.
1: W Krakowie jeszcze cieplej, bo 29 stopni. Idealna pogoda na spacer.
2: A w Gdańsku, jak zwykle, chłodniejszy klimat, 20 stopni. Mamy naprawdę różnorodną pogodę.
1: Dokładnie. Dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, za ten wspólny F-kod.
2: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube i do dalszego słuchania.
1: Do usłyszenia.
2: Cześć.

To był Daleka Fala i Poranek, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym nurcie, bo za moment popłynie dalej muzyka i będzie czas, żeby trochę odetchnąć.

Czasem najlepsza muzyka to ta, która zostawia po sobie trochę ciszy w głowie. Zostańcie z nami, bo za chwilę będzie jeszcze jeden spokojny oddech anteny.

To była chwila muzyki, która lubi zostać z nami trochę dłużej. A teraz niech dalej płynie ten łagodny wieczór bez pośpiechu.

spokojny kawałek, który dobrze robi na popołudnie. Zostańcie z nami, bo zaraz muzyka zakręci jeszcze jeden lżejszy obrót. W witrynach gasną co krok.

To był Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tej miękkiej, kołyszącej energii i zaraz otworzymy kolejny radiowy rozdział.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Zostańcie jeszcze z nami, bo ten wieczór ma w sobie coś miękkiego, jak światła nad wodą i zaraz popłynie dalej.

to był Szum, Winylów i Linux. A teraz zostawiamy już ten cyfrowy szum za plecami i płyniemy dalej, trochę bardziej miękką, wieczorną stronę.

To był Kremówki i Lubię. A my zostajemy jeszcze chwilę w tym łagodnym, swobodnym rytmie, bo dokładnie tak

miłego, leniwego popołudnia. W tle płynie teraz miękka, spokojna muzyka i dokładnie w takim rytmie zostajemy.

To był Spa i Todo en Paz. Zostańcie jeszcze przez chwilę przy tym spokojnym oddechu, a my za moment wrócimy z kolejną porcją radiowej ciszy, która dobrze robi.

Warszawie mamy teraz prawie 28 stopni, w Krakowie jeszcze cieplej, prawie 29. Dzień jest suchy, pogodny i taki trochę letnio, leciutki, więc pasuje do naszej spokojnej niedzieli. Zostańcie z nami, bo za chwilę dorzucimy jeszcze trochę muzycznej miękkości.

kończymy właśnie ten letni, spokojny moment na antenie. Zostańcie z nami, bo zaraz wróci energia Radia Synteza, a my obok niej będziemy dalej płynąć bez pośpiechu.

0: Szukam dziewczyny, co nie goni za modą, która woli.
1: To był Ace Sparrow i Radiosynteza. A za chwilę polecimy dalej z Ace Sparrow.

Zanim filtr dnia trochę nam zgaśnie, mamy dla Was jeszcze jedną radiową chwilę. Zostańcie z nami, bo za moment będzie bardziej osobiste, bardziej miękkie i dokładnie w tym nastroju, który lubimy na niedzielne popołudnie.

Lubię wtulać. Dziś w kalendarium tylko ciche, historyczne echo. Dwie dawne postacie odeszły właśnie 26 lipca. My tymczasem trzymamy dla Was radiowy oddech i spokojny środek dnia, zanim

0: Raz, dwa!
1: Słuchamy właśnie szumu winylów i pokonuje falę. A to naprawdę ładnie niesie ten niedzielny wieczór. Zostańcie z nami, bo za chwilę wskakuje F-Pod, czyli nasz fajny, krótki odcinek tematyczny, a po nim wrócimy

szum winylów i pokonuje falę. A po Efkocie wrócimy jeszcze z Radiem Synteza, więc zostańcie blisko, bo ten niedzielny wieczór dopiero się rozkręca.

Był Ace Sparrow i Radiosynteza, a o 17 wchodzi nasz Epcot, więc zostańcie z nami, bo zaraz będzie ten krótki radiowy oddech dnia.

To był Ace Perot i W świecie filtrów. Zostańcie jeszcze chwilę, bo o pełnej godzinie wchodzi Efkot, a my lubimy takie małe radiowe zawieszenie przed kolejnym wejściem.

Aż. Wiesz, ładnie niesie ten niedzielny wieczór. Za moment skoczy Efkot, więc jeszcze chwila z nami, a potem wrócimy do muzyki. Już po tym krótkim

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć kochani. Dziś niedziela, 26 lipca, piękny letni dzień.
2: Tak, tak, słoneczko świeci, więc czas na fajny, krótki odcinek tematyczny F-Kot.
1: Czy wiesz, dlaczego ogórek nigdy nie dzwoni?
3: Nie, czemu?
1: Bo nie ma telefonu!
2: Dobry suchar, wiosenny, właśnie w ten piękny dzień imieniny obchodzą dzisiaj Anny, Mirosławy oraz Joachim.
1: Tak, czyli powinny być jakieś torty i świeczki, co?
2: Dokładnie, ja już czuję ten zapach. Lato, lato. A wiesz, że dzisiaj można też wspomnieć o Mike'u Davisie?
1: A tak, koszykarz. Dobrze, że przypomniałeś. To stara szkoła, jak to mówią.
2: Tak, no właśnie. A u nas lato w pełni. Wszyscy chętni na wakacyjne szaleństwa.
1: Prawda. A jak wygląda pogoda? W Warszawie mamy teraz 27 stopni.
2: To całkiem przyjemnie, w Krakowie nawet 28, a w Gdańsku trochę chłodniej, tylko 20 stopni.
1: No, nad morzem zawsze jest chłodniej. Idealnie, żeby się orzeźwić.
2: Kochani, dziękujemy, że byliście z nami przy F-Kocie.
1: Tak, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radia Synteza. Czekamy na Was.
2: A teraz zapraszamy na dobrą muzykę. Radio

Sparrow i Radiosynteza. I tak już bardzo blisko pełnej godziny, więc za moment wpadnie nasz F-kot. Zostańcie z nami, bo to będzie mały radiowy przystanek przed kolejną porcją muzyki.

do dziś po naszej stronie anteny prowadzi nas A Sparrow i O Tobie. A za chwilę wrócimy z kolejnym muzycznym oddechem. Więc zostańcie blisko, bo ten niedzielny wieczór jeszcze się pięknie

To był Ace Perot i Radio Synteza. A teraz już za chwilę pełna godzina i F-Kot, więc trzymajcie się blisko, bo zaraz zrobi się bardzo radiowo i bardzo na żywo.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Jej z parą prowadzi nas teraz przez wakacyjny romans. A to jest dokładnie ten rodzaj piosenki, przy której wieczór robi się od razu odrobinę cieplejszy. Za chwilę wrócimy z kolejną porcją radia, więc zostańcie blisko, bo niedziela jeszcze nie powiedziała

To był Ace Sparrow i Wakacyjny romans. I pięknie to płynie dalej. Zaraz wrócimy z kolejną porcją muzyki, a po drodze jeszcze nasz F-kod, więc zostańcie z nami.

to był Asparow i Okno na świat. Zostawiamy Was teraz z dalszym ciągiem muzyki, a my już za moment wrócimy z kolejnym radiowym oddechem.

0: To był Ace Perrow i Gdy jutro nie nadejdzie, a my zostajemy jeszcze chwilę na tej falującej wieczornej nucie. Po wszystkim wrócimy do Was z kolejną porcją radia.
1: Taśma się kręci, kurz na bitach, kaseta magnetyczna pamięta każdy przypał.

To był szum winylów i radiosynteza. Niedziela płynie nam dalej spokojnie i miękko. A my za chwilę wrócimy z kolejną muzyczną chwilą.

To był Ace Sparrow i Radio Synteza. I dokładnie tak lubimy ten wieczór. Spokojnie, równo i z muzyką, która trzyma nas jeszcze chwilę przy antenie.

był A Sparrow i Toast. A my za chwilę znowu wrócimy do Was z radiowym spokojem i kolejną porcją muzyki.

To był Polifonia i Rozpędzam się. Zostajemy jeszcze chwilę na tej energii, a potem wrócimy do Was z kolejnym muzycznym krokiem.

To był Ace Sparrow i Jej Wzrok. Miło, że jesteście z nami w tę niedzielę. Zostańcie jeszcze chwilę, a za moment popłyniemy dalej z muzyką.

Miło, że jesteście ze mną tej niedzieli. Zostańcie jeszcze chwilę, a kiedy wrócimy, popłyniemy dalej z muzyką i spokojnym radiowym rytmem.

i gdy jutro nie nadejdzie. Zostańcie z nami, za chwilę na antenie jeszcze więcej muzyki, a o pełnej godzinie wpadnie nasz F-Kot.

To był Ace Sparrow i Gdy jutro nie nadejdzie. Zostańcie jeszcze z nami, bo przed nami spokojny, niedzielny oddech. I ten radiowy moment o pełnej godzinie.

To był Ace Sparrow i Radio Synteza. Zostańcie z nami, bo o pełnej godzinie wraca nasz F-Kot, a po nim dalej płyniemy z muzyką. Whoa!

0: radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witam serdecznie słuchaczy Radia Synteza. Mamy niedzielę, 26 lipca, piękny letni wieczór.
2: Cześć Igor, zgadza się, a skoro jest niedziela, to wiadomo, że trzeba się zrelaksować. Masz coś ciekawego na rozgrzewkę?
1: Zawsze. Dzisiaj imieniny obchodzą Anna, Mirosława i Joachim. Wiesz, co powiedziała Anna, kiedy zgubiła swój telefon?
2: Nie, co?
1: Mówi, bez telefonu czuję się jak Anna bez imienia.
2: Haha, klasyk. No dobrze, ale wracając do Anny. To świetny moment, by wspomnieć o pięknej pogodzie, która sprzyja spotkaniom.
1: Dokładnie. W Warszawie mamy dziś 28 stopni, a w Krakowie nawet 28,5.
2: A w Gdańsku, jak zwykle chłodniej, tylko 20 stopni i 4 dziesiąte. Ale słońce i tak świeci.
1: Przepięknie. To idealny czas na wycieczki i pikniki. Jaka jest Twoja ulubiona letnia aktywność?
2: Ja osobiście uwielbiam jeździć na rowerze. A Ty?
1: Ja z kolei wolę długie spacery po parku. Muzyka w tle i przyroda, to jest to.
2: Zgadzam się. Co byśmy zaproponowali naszym słuchaczom na koniec? Może chwila relaksu z muzyką?
1: To dobry pomysł. Dziękujemy Wam, że byliście z nami podczas naszego F-Kota.
2: Tak jest, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radia Synteza, by nie przegapić nowych audycji.
1: Do usłyszenia w następnym odcinku.
2: A teraz posłuchajmy czegoś fajnego.

To był Ace Sparrow i jestem AI. Zostańcie z nami, a za chwilę kolejna muzyczna chwila w Radiu Synteza.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie, drodzy słuchacze. Dziś jest niedziela, 26 lipca 2026 roku. Właśnie mija 18:55.
2: Cześć Igor, a wiesz, co czeka nas dzisiaj w kalendarzu? Imieniny obchodzą Anna, Mirosława i Joachim, także sporo życzeń można słać.
1: Dokładnie. A ja mam dla ciebie suchara. Czemu królestwa nie zawsze zapraszają na wieczenia? Bo boją się, że za dużo będzie królów.
2: Czekaj. A czemu to królów się boją? Bo robią się z tego royal pain.
1: W każdym razie, dziś mamy lato w pełni, prawda? Jak myślisz, co jest najlepsze na wakacje?
2: Zdecydowanie lody. Nie ma lepszego sposobu na ochłodzenie się, zwłaszcza w takie ciepłe dni.
1: Zgadzam się, szczególnie, że w Warszawie teraz jest 27,8 stopnia, a w Krakowie 26,9.
2: Nieźle, a w Gdańsku tylko 19,4 stopnia. Przynajmniej wiatr tam trochę chłodzi.
1: Tak. W całej Polsce widać słońce. Idealna pogoda na wyjście na zewnątrz.
2: No właśnie. Słuchacze, dzięki, że byliście z nami w tym Ewkocie. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube.
1: Dokładnie tak. A teraz zapraszamy Was do dalszego słuchania pięknej muzyki. Do usłyszenia.
2: Trzymajcie się i miłego wieczoru.

Słuchamy teraz norweskiej przystani, a potem zostajemy jeszcze przy spokojnym wieczornym graniu.

0: audio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witamy serdecznie w naszą niedzielę 26 lipca 2026 roku.
2: Dokładnie, jest godzina 19:57, a z nami radiowe EFKOT.
1: Z tej okazji muszę Wam powiedzieć, suchara, dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: Nie mam pojęcia. Dlaczego?
1: Bo zawsze ma Windows.
2: No, niezły. Komputerowy humor nigdy nie zawodzi.
1: A co powiesz na temat imienin? Dziś Anny, Mirosławy i Joachima. Świetna okazja, by świętować.
2: No a pewnie. W końcu imieniny to zawsze dobry pretekst do małej imprezy.
1: Dokładnie. Dziś można przygotować pyszne ciasto albo po prostu wybrać się na spacer.
2: Super pomysł. A jak myślisz, co ludzie najczęściej robią latem w niedzielę?
1: Wydaje mi się, że większość woli wypoczywać na świeżym powietrzu.
2: Też tak sądzę. A co do pogody, w Warszawie mamy dziś 27 stopni.
1: Tak, a w Krakowie 25 i w Gdańsku 19 stopni. Idealny dzień na plażę.
2: Wspaniale. Dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym EFKOT-cie.
1: Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube. To świetny sposób, by być na bieżąco.
2: A teraz czas na muzykę. Zostańcie z nami.

Słuchamy teraz hypnotiki, a my zostajemy z Wami jeszcze chwilę w tym wieczornym, tanecznym rytmie.

Muzyka niesie nas teraz spokojnie dalej, a po chwili jeszcze Toast od Asparo. Zostańcie blisko Radia Synteza.

To był Vecchio Capitano i Un mare che amo di più. Zostańcie z nami, a zaraz potem popłynie jeszcze Good Times.

To był Motion i Passed Away. A za chwilę Wiesz od Na Czas. Zostajemy jeszcze przez moment przy tym wieczornym klimacie.

napięcie mnie spina. Jest wieczór, więc zwalniamy oddech i dajemy muzyce prowadzić dalej. Zostańcie blisko, bo Radio Synteza jeszcze dziś nie raz się do

Wieczór już się zrobił miękki i trochę elektryczny, więc dajmy mu wybrzmieć do końca. Zostańcie z nami, bo jeszcze wrócimy z kolejną porcją

Mechanika już gra dla nas od samego początku, więc pozwólmy temu wejściu dobrze się rozpędzić. Zostańcie blisko radia, a za chwilę wrócimy do Was z kolejnym krótkim wejściem.

kuna. Słuchamy teraz, jak piękny jest świat od dystopii. I to jest ten moment, kiedy muzyka robi się ważniejsza od słów. Zostańcie z nami, a po chwili wrócimy z kolejnym spokojnym wejściem.

Wieczór płynie spokojnie, a ten robotyczny puls dobrze trzyma nasz nastrój. Zostańcie z nami. Zaraz odezwiemy się znowu.

to był SHA-256 i Refuse to Be w remasterze 2026, a za chwilę usłyszymy Rent Free od Wakacji Zero. Yeah. 3 a.m. again. Whole lot of tenants up in here. None of y'all pay rent.

Teraz gra Klub 24 i UFO, więc zostawiamy temu numerowi trochę przestrzeni. Jeśli macie ochotę, napiszcie do nas na czacie. Jesteśmy blisko.

i zostawiamy sobie chwilę na ten klimat. Wieczór robi się coraz spokojniejszy, więc niech muzyka

mechanika już się rozpędza, a my tylko lekko do niej dołączamy. Dobre wejście na nocny kurs, kiedy rytm sam niesie dalej.

Słuchamy teraz Standard i Po co ci strach, a ten numer niesie ze sobą trochę przestrzeni na nocne myśli. Jeśli jesteście z nami, to bardzo miło. Zostańcie jeszcze chwilę.

to był standard i po co ci strach. A zaraz po chwili noc zmieni nam tempo na Sound Alcohol i That Night in No.

To był Sound Alcove i That Night in NOLA. A teraz płyniemy dalej z daleką falą i tamte dni.

Słuchamy teraz Standard i Czerwone Jabłuszko. A ten kawałek ma w sobie coś bardzo swojskiego i ciepłego. Takie granie lubimy, kiedy noc już naprawdę się rozsiada.

c'è storia gra. Oh, Londo, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. A zaraz po chwili wracamy z Ewą Orfę i jeszcze jeden obrót.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: się nie kończy. Zmienia się sen.
1: To był Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. A za chwilę leniwe poranki i niech będzie.

Polifonia niesie nam teraz sygnał nocy, a my tylko lekko się przy tym uśmiechamy. Zostańcie jeszcze chwilę, bo noc ma dziś bardzo dobry rytm.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: sygnał urywa się. Fu impulsu.
1: Słuchamy teraz Szlakiem Gwiazd i Życie to chwila, a noc robi się coraz spokojniejsza. Jeśli macie ochotę, odezwijcie się do nas na czacie. Będzie nam bardzo miło.

Na czas i znak płynie teraz do nas spokojnie, a noc trzyma swój własny rytm. Zostańcie jeszcze chwilę z Radiem Synteza, będzie nam bardzo miło.

0: nocy.
1: Słuchamy teraz winylowych ziomków i pomarańczy, a noc robi się od tego jeszcze cieplejsza. Zostańcie z nami, bo przed

To był Serce Miasta i Warszawo. Zostańcie z nami, jeśli macie ochotę, odezwijcie się do nas na czacie.

Edo już domykają ten wieczór, a noc trzyma nas w spokojnym rytmie. Zostańcie jeszcze z Radiem Synteza, bo po chwili wrócimy z kolejną porcją muzyki.

Polifonia i sygnał nocy płyną z nami przez tę cichą nocną godzinę. Zostańcie jeszcze chwilę, a my będziemy tuż obok z kolejną porcją muzyki.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Noc robi się coraz głębsza, ale my wciąż trzymamy dla Was ciepłe światło i muzykę.

Jazz Storia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

0: witam wszystkich serdecznie w tej nocnej audycji. Wiesz, Piotr, jak to bywa z nocnym graniem. Ono ma swój własny oddech.
1: Dokładnie, noc ma swój rytm, a muzyka wypełnia te ciche ulice. Czasem wystarczy jedna melodia, żeby się zatrzymać.
0: I to jest piękne. Wyjątkowości nocy dodaje jazz. Jego dźwięki są jak przytulny koc w zimowy wieczór.
1: O tak. Jazz sprawia, że noc wydaje się nieskończona, a te nagłe zmiany rytmu można porównać do falowania lekkiego wiatru.
0: Właśnie. Wtedy z każdą nutą czujesz, jak czas zwalnia. Takie chwile są bezcenne.
1: Zgadzam się. I te ulice ciche, przytulne, wydają się jakby zapraszały do wspólnego tańca z melodią.
0: Ta noc staje się wtedy prawdziwym stworem. Żywym i pełnym emocji.
1: Dokładnie. Gdy noc zagra dobrze, wszystko inne gaśnie.
0: Tak więc, drodzy słuchacze, zostańcie z nami, by jeszcze chwilę delektować się tym niesamowitym nocnym brzmieniem.
1: A teraz wracamy do muzyki. Niech ta noc trwa długo i pięknie. Co miało wiecznie trwać.

Ej Sparrow i Barmanka. Noc płynie dalej spokojnym tempem, a my zostajemy z wami jeszcze na chwilę.

To był Ace Sparrow i Barmanka. Noc dalej płynie łagodnie, a my trzymamy dla Was kolejną porcję

To był Deszczowe ulice i Credo. Dziękujemy, że jesteście z nami o tej późnej porze. To naprawdę miłe.

to był Ace Sparrow i Toad. A teraz zostajemy jeszcze chwilę przy tej nocnej fali z muzyką dla tych, którzy nie śpieszą się nigdzie.

0: też ma się kręci. Kurz na bitach, kaseta magnetyczna pamięta.
1: To był Ace Sparrow i Radiosynteza. Tu Radiosynteza, zostawcie nam jeszcze chwilę.

A. Sparrow i w świecie filtrów. A po tej chwili zostajemy jeszcze w wakacyjnym nastroju, bo noc potrafi ładnie wyciszyć filtr za filtr.

Miło, że jesteście z nami o tej późnej porze. Noc ma swój własny rytm, trochę wolniejszy, trochę bardziej miękki. I właśnie w takim rytmie płynie teraz radiosynteza. Zostańcie jeszcze chwilę, bo po tej chwili wrócimy z kolejną porcją muzyki, która dobrze robi na

To był A. Sparrow i wakacyjny romans, a za chwilę A. Sparrow i o tobie. Noc jeszcze trzyma nas przy sobie, więc zostańcie z nami.

To był A Sparrow i O Tobie, a teraz płynnie przechodzimy dalej, bo noc lubi takie miękkie wejścia i jeszcze

Słuchamy teraz Asparo i Okno na świat. To taki moment, kiedy noc robi się jeszcze spokojniejsza, a muzyka mówi za nas całe zdania. Zostańcie z nami, bo po chwili popłyniemy dalej.

To był A. Sparrow i historia pewnego jachtu. A po chwili usłyszycie, gdy jutro nie nadejdzie. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo noc lubi takie opowieści.

To był Ace Sparrow i Gdy jutro nie nadejdzie. A po chwili wrócimy z kolejną piosenką, więc nie odchodźcie daleko od radia.

Sparrow i Gdy jutro nie nadejdzie. A zaraz posłuchamy Radio Synteza. Zostańcie z nami, bo noc jeszcze ma dla nas kilka dźwięków.

To był Ace Sparrow i Maska. Noc dalej płynie swoim spokojnym rytmem, a my za chwilę wrócimy do kolejnego utworu. Zostańcie z nami.

To był Ace Perrow i Maska. Po chwili usłyszycie W świecie filtrów. Zostańcie z nami, bo noc ma jeszcze kilka dobrych dźwięków do podania.

To był Ace Sparrow i List do męża. A po chwili usłyszycie Toast. Zostańcie z nami jeszcze przez moment przy tej nocnej fali.

między jednym nocnym dźwiękiem a drugim, dobrze na chwilę złapać oddech. To był Piotr Fonia, a teraz w tle dalej płynie Okno na świat. Zostańcie z nami, bo ta noc jeszcze spokojnie się rozwinie.

zostają. To był Ace Sparrow i Okno na świat, a po chwili usłyszycie Wakacyjny romans. Zostańcie z nami. Noc jeszcze ma swój miękki, spokojny rytm.

Między nocą a wspomnieniem letniego dnia dobrze brzmią takie miękkie piosenki. Zostańcie z nami, bo ten wakacyjny romans jeszcze chwilę potrwa.

To był E z parą i wakacyjny romans, a po chwili radio synteza. Dziękujemy, że jesteście z nami tej nocy i zostańcie jeszcze chwilę.

To był Ace Sparrow i Radiosynteza. A po chwili Maska. Zostańcie z nami, bo jeszcze nie jedna nocna myśl dziś wybrzmi.

To był Ace Sparrow i Maska, a po chwili Obca. Zostańcie z nami, bo noc wciąż ma dla nas kilka swoich sekretów.

To był Ace Sparrow i Obca. Zostańcie z nami, a my za chwilę wrócimy do Was z kolejną porcją muzyki.

to był Ace Sparrow i Obca, a zaraz po niej Gdy jutro nie nadejdzie. Zostańcie z nami, jeszcze przez chwilę popłyniemy razem w tę noc. Bo

To był Ace Sparrow i Gdy jutro nie nadejdzie, a za chwilę Toaz. Zostańcie z nami, noc jeszcze przez moment będzie miała swój smak.

To był Ace Sparrow i Toaz, a po chwili Talizman, Historia Skafandra. Zostańcie z nami, noc wciąż niesie swoje małe

To był Ace Sparrow i Talizman Historia Skafandra, a po nim W świecie filtrów. Zostańcie z nami, jeszcze przez chwilę pobrzmiewa nocne echo.

To był Ace Sparrow i W świecie filtrów. Zostańcie z nami, zaraz wrócimy z kolejnym utworem.

to był Ej Sparrow i O Tobie, a po nim Radiosynteza. Zostańcie z nami. Jeszcze chwilę, niech ta noc brzmi dla Was spokojnie.

To był Ace Sparrow i Radio Synteza, a po nim wakacyjny romans. Zostańcie z nami, noc jeszcze chwilę potrzyma nas przy sobie.

Miło, że jesteście z nami o tej porze. Dziś imieniny obchodzą Lili, Julii i Natalii. Więc jeśli macie obok siebie którąś z solenizantek, koniecznie złapcie za telefon albo napiszcie coś ciepłego. A my płyniemy dalej, spokojnie i bez pośpiechu. Dokładnie tak, jak lubi ta noc.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.